0: adibolele mama
1: adibolele
0: yo adibolele mama
1: adibolele
0: yo adibolele mama
1: adibolele
0: yo adibolele mama
1: adibolele
0: yo adibolele mama.